тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину

dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper LEM FM.

Не забуду.

Kuştuk intiver bayım tiş sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej im nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na skło z tej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóz. No, jaki słodu trzeba było mati w chóz do na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Garazymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Garasymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

stabil mon épée.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

są litość w wypłowiałych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza. Biorą mnie jak brudny papier w ręce. Odmieńcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

My słuchacze Radio LM FM, z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak. Program Register Zabytkiów. Od jakiegoś czasu przycupnuliśmy w zachodni czas tylem kołyny i tam dokładnie poznajemy jej oryżne osobliwosty. A hołowni to takie osobliwosty, jakie przedstawiają premiery lemkiwskiego projektowego kunsztu drewnianej cerkownej architektury. Zwracamy uwagę na obiekty, jakie w większości specjalisty temy uznali już dawno za zabytkowe. Pomały w pomaciczkę, a same takimi specjalistami się stajemy. Dumam, że potrafite już po tych bliższych jak 20 omowlenych cerkłach dostereczy, że się różniat, aż to bliższe, czym się różniat medze sobą lemkiwskie cerkły. I na pewno potrafite już ich kus lipsze opisaty, jak lem to, że cerkoł jest zrubała tridilnej konstrukcji, kryta gontą, czy tam blachą. Dnes w mikroskali przyzrymy się cerkły w Leluchowi. Seło Leluchiu istniało już najpełniejsze w 15. stoliciu. Nieznana jest jednak data lokacji na włoskim prawie. Rik 1583, jaki odnosi się do Leluchowa, jest datą odnowienia łukoły przywileju na sołtystwo, za to, że to poprzedni zhorił. Seło pierwszy raz wymieniane jest w Poborowi Knyzi z 1587 roku. Za to jego lokowania musiło być na pewno skorsze. Jest zapiska, że w 1603 roku leluchiwski Michał lokuje sąsiednie seło Dubne. Oba to te seła, ta inczy sąsiedni, nachodzili się w tak zwanym muszyńskim kluczu, to jest drżawi krakiwskich biskupiów i wchodzili w tak zwany kompleks popradzkich seł. Osnowania parafii mało miejsce przed połowyną XVIII stolicia. Podle tradycji Leluchiu swoją najpełniejszą, najstarszą cerkę przekazał albo prodał w rokach 1708-1709 sąsiedniemu szarskomu rusnackomu sełu Wenecja nad riką Topią. Cerkę to ta stoi tam i pod dnes. Grekokatolicka parafia w Leluchowi uposażona została w 1721 roku i w 1736 przez krakiwskiego biskupa Szaniawskiego i otrzymała wtedy sandalową rolę. Cerkoło, której dnes budeme besiduaty, oryginalnie pobudowana była na innym miejscu jak teper, na starym cmonterium, ale w 1861 roku została perenesena i rozbudowana na teperiszym miejscu. Na łeży zachowała się w seredyni data 1860. Być może wozneseno tołdę zrubowe skliplinia i wybudowano nowy, duży, bliższy babynec. Rozszerzenie babyńcia wyklikało znaczną zmianę w konstrukcji zachodniej części cerkwy, to znaczy opertia schodniej pary konstrukcyjnych stopi łeży na połali nad babyńcią. Administratorem parafii w czas przebudowy był otec Iwan Panczar. Dodaty trzeba, że w podobnym czasie swoją cerkę rozbudowali wirny z sąsiedniej Andryjówki. Oba to te seła zwrnuli się z zamówienią na nowe ikonostasy do Bardyjoła, wtedy miasteczka w granicach Uhorskiego Królestwa. Autorem obu ikonostasów był Wiktor Ząb, jaki podpisał się na prawym randy na miejscu ikony. Okrem podpisu wydnije jeszcze rik 1884. Duszpasterował wtedy w Leluchowie otec Dmytro Jadłosz. W XIX stoliciu parafia Leluchowa znajdowała się w obszarze grekokatolickiej peremyskiej eparchii w muszyńskim dekanacji. W 1861 roku rachowała 310 parafian, a w 1823 409. W rokach 1916-1918 cerkę restaurowano i pobyto blachą. Być może z tego czasu pochodzi polichromia seredyny. Od 1934 roku Leluchiu włożył w skład apostolskiej administracji lemkowyny. 11 roku późniejsze, praktycznie cielickie seło, prawie wszystkie grekokatolickie wierny, wyjechali do Sowieckiego Sojuzu. Ostało 18 lemkiw, jakich przed 15 lipca 1947 roku wyseleno na zachodniej ziemi Polski. Cerkoł, jak dojzdowej kosteł, pereniała rymokatolicka parafia w Muszyni. I jeszcze ciekawostka przed pierwszą muzyczną pererłą, że 27 kwietnia 1727 roku, w czasie peresłuchania w Sudii w Muszyni, Tymka Szczambary
oskarżonego o bandytyzm w Mochnaczci, zwidowano chociaż cymałda jakie znania na temu włamań do cerkły w Leluchowi, Mochnaczci i Poworozniku. Na to tu temu nie znał nic.

Cerkwą świętego Dymytra w Leluchowie jest orientowaną cerkwą. Znajduje poza sełą, na piłnicz od jej centrum, na południowym uboczy suchoj ohory. Usytuowana jest zaraz uprawnych zemel i łuk na lekko spadestym grunty. Od cerkwy w kierunku północy ciągnie się obszar cmonteria ze zgrupowaniem starych dereł chował nie lip, z których nawet paru jest pomnikami przyrody, prawni chorony nima. Obszar dookoła cerkwy okrużony jest kamiennym murom, nie jest utwardzony ochołowni porosnenej trałom. W obrubi cerkownego obszaru, na południe od chramu, postawlena jest derewiana niewielka dzwinnicia. Rosnę też paru młodych dereł. Od schodniej strony zaś jest kamienny pomnik z żeliwnym wizerunkiem. Na piłnierz od cerkwy na krajczyku cmentarnego obszaru znajduje się kamienny obelisk ta derewiany krest na robi. Od zachodniej strony cerkwy, na wprost do wchodu do chramu, jest pererła w mury, miejsce po nieistniejącej bramci. Dojść do cerkwy owadę gruntową drogą od południowej strony ze schodniej części seła. Cerkwa świętego Dymytra jest drewnianą cerkwą o zrubowej konstrukcji z wieżą o stopowej konstrukcji. Chram stoi na podmurowaniu złomlenego kamienia. Dach, łeżyczkę ta bania łeży pobyty sód blachą. Ściny obyty sód gątą, tak samo daszkę nad wchodem i za chatą. Izbycia łeży jest pionowo oduszkowana i listowana. Kresty nad łeżyczkami i banią łeży sód kuty i żelizny. Osnowa konstrukcji cerkwy zrobiona jest z bel tzw. kantiłok. Zrubowy ściny babyncia zrobione z okruchlakiu. Zrób chramu wiernych, ołtaria i ryznyci peresłonyny jest od seredyny gątą, za to nie widno jego dokładnej konstrukcji. Płaszczyna ścin seredyny wychładzena jest truchą. Zrubowe załomlinia nadwiszone jest do seredyny i okruża dchorą ściny ołtaria i chramu wiernych. Skles załomlinia, to tu czas do seredyny chramu, ma profilowaną płaszczynę. Tworyt gzyms winczuczej ściny, a nad nim jest pionowa czast załomlinia o wysokosty jednej belki. Nesono do szkłania płaskoj połały, ułożonej wzdłuż osi cerkwy. W babynce połała jest płaska, prybyta od spodu do piłperecznie ułożonych stropowych bel kondensujących ściny. Połała w ryznyci jest też płaska, ale obyta pilśniową płytą. Uważa, woznosy się nad zachylnią czastu chramu, przy czym pilnią nachody się lem czast babyncia i prytwor. Cztery pochylone do seredyny narożne konstrukcyjne stopy, tzw. świcy, perewiazany sód z osobą w płaszczyni ścin odpowiednim systemem rygliu i belok, ustawionych w ten sposób, że zachidnia parastopiu stoi w jakiejś odległości od zachidniej ściny babęcia, natomiast schidnia para stoi na pitciachu, mieszczącym się w piłperek, na zrubi babęcia. Rozstawienie stopiu jest kus uższe jak szeroki z zrubu babęcia. Stopy zachidniej pary pomieszczono w osnowie. Ściny łeży obudowane są dołą pionowymi, ryglowymi ścinami, jakie tworzą tak zwaną zachatą. Wieżu cerkwy winczyt prywatne izbycia, jako i do szkłania jest prybyte chorą do płatwiowej ramy. Cerkwą wkrywają zrzeźnione dachy. Nad ołtarzem i chramą wiernych łomleny. Ich niżni czasty dachowych płaszczyn leża na zrubowym sklesie załomliń. Nad chramą wiernych i łeżą dachy są szatrowy, krochwioły, sperty na konstrukcji łeżyczok. Bania łeży stanowi połączenia szatrowoho, krochwiołoho dachu z konstrukcją łeżyczki. Pod łeżą pered babyncią jest prytwor wydzielony stopowymi ścinkami, oduszkowany mapionowo. Strop prytwora trzyma się na dłoch prosto padających do zachodniej ściny babyncia tragariach. Połała jest doszkłana. W babynce muzyczny chór jest nadwiszany na belci, jaka jest piłperecznie osadzona w bicznych ścinach. Pidłochy z doszok poprybijane są do legariów ćwakamy.

Program Register Zabytków w tym muzycznym poradowniku. Dnes w programie omawiamy cerkę świętego Dymitrija z Leluchowa. Następny obiekt subiektywnego radiowego registru zabytków radia LMFM. Za nami już kus historii całej parafii i też opis konstrukcji cerkwy. Przed nami omówienia układu pomieszczeń, bryły chramu ta wyglądu jej zewnętrznych ścin, jak i seredyny. No to tak. Cerkow Leluchowi ma tridilny podił. Do otaria od północy prelicha jeszcze ryznycia. Po seredynie jest chram wiernych od zachodu babenec. Dodatkowo od zachodu jest jeszcze prytwór, jaki jest czastu babędzia misty tsia pidłażą. Chram wiernych pobudowano na planie kwadratu. To ta czast jest najszersza. Ołtar wozneseno na planie prostokuta. Zaperty win jest od schodu trioma bokami osmoboku. I to ta czast jest najuższa. Korotsza jak piwniczna ścina ołtaria jest ryznycia, pobudowana na planie prostokuta. Babinet jest wydłużony i też wozneseny na planie prostokuta. Prytwór ma szeroki rywnu szerokosty babęcia. Wchity do cerkwy mistycia od zachidyniej strony. Bryła cerkwy jest rozciągnęna i podzielona wydłużonym babęciom na schidyniu czast razem z ołtarzem i chramom wiernych i zachidyniu czast razem z łeżą. Ciwist bryły łuczyt lenyja okapił dachił nad zachatą przy łeży babyncy chramie wiernych peredążena prez lenyju gzymsu, jaki łączyt załomienia ołtaria ta kalenyci dachił nad ołtarią i babyncią, założony na tym samym poziomie. Nadmiernie wydłużoną formą cerkwy winczat łeżyczka nad ołtarią, szatrowy dach chramu wiernych zwieńczony łeżyczką, ta odsunena najbardziej na zachód uważa. Dach nad ołtarią jest piadziopłoszczynowy. Jego piwniczna płoszczyna peredążena jest nad ryznyciu. Łeżyczka nad ołtarią pomieszczona jest na zejściu się płoszczyn. Łomlany dach podzielony jest ścinką. Podobnie podzielony jest szatrowy, czteriospadysty dach nad chramą wiernych. Dach nad babęcią jest dwuspadysty, a jego płoszczyny peredążone są w formie pulpitowych daszków nad zachatą dookoła łeży. Łeżu o formie stiatoj piramidy łączyt i zbycia o pionowych ścinach wkryta szatrowym, czteriospadystym dachom zwieńczonym łeżyczką. Łeżyczka nad ołtarią, chramą wiernych i łeżą są skromne, składają się z osmobicznych, prywatnych litarń wkrytych szatrowymi, piramidowymi daszkami zwieńczonymi makołycią, tanieryką i szpylą z krestą. Okapy dachów są lekko pidłynene. Nad wchodem do cerkwy pomieszczono nadwiszany pulpitowy tryspadysty daszok. Zewnętrzne ściny cerkwy obyte są gontą, ale bez niejakich dekoratywnych elementów. W południowej ścinie odsłonione jest kamienne pidmurowanie, jakie wyrównuje spadok terenu. Załomienia i zbyciu łeży uwieńczat drewniany profilowany gzymsy. Ściny i zbyci mają dekoratywne listwowania zakończone dołem poziomą doszką wytiatą w motyw lambrekinu. W dwóch trzecich wysokosty ściny i zbyci okruża judoszka z wytiatym riadą arkadok. Arkadki toty są prodążane w dół listwami, jakie osłaniają styki doszczok. Nad tą doszką listwowania tworzy prostokutne wgublinia, w których po dwie z każdej strony łeży pomieszczono złukowe diry. Listwowania w niżniej czasty zrobiono nerywną, bo przy wymieni schosnowano nerywnej szerokosty doszki.

nie czujemy się zas, podążamy opis Leluchiuskoj cerkwy w Radiu Lem FM. Dokładnie to jej załnierzchniowe ladu. Wikna w cerkwy pomieszczono w prostych obramowaniach z uskich odtynkił doszczok z uskyma okapami gondłanymi od hory. Łażyczkę na dachach są neweliki ograniczone lem do elementu prowadnej litarni, jaka jest osmobiczna i stoi na osnowie w formie gzymsu i zwieńczona jest takim samym gzymsom, nad którym pomieszczono piramidalny daszok z dekoratywnym zwieńczeniem. Zwieńczenia łażyczek ma formę makołyczki o baniastej formie, jaka różni się od stryczanych deinda, ale w pobliżu cybulastych form. Kresty na wieżach są kuty i żelizny. Nad łażą i ołtarią pomieszczane na piłmisiaciach, a nad chramą wirną

w ołtarzu znajdziemy oryginalny prestiu. Ołtarz i babinec są otwarte na chram wiernych na cił szerokist i wysokist ścin. Przechód między ołtarzem a chramem wiernych jest wyższy jak ikonostas. Ikonostas od strony ołtarza jest pionowo odoszkłany z listwu łaniom. Pidłochy w ciu i cerkwy są odbiły. Przed ikonostasem jest profilowana solea. W ołtarzu znajdziemy 20 szybowe wychlady w południowej i schodniej ścini. W chramie wiernych i babyncy wychlady są aż 24 szybowe. W chramie wiernych po dwa w ścinach południowej i północnej, w babyncy po jednym. Chor w babynce ma prosty parapet, pionowo odoszkłany i olesłany. Wchód na chor schodami pomieszczono w babynce. Dwery z przytworu do babyncia są dwuwrotowe, tak jak i z ołtarza do ryznyci. Zewnętrzne dwery są klepkowe z krzyżowym podiłą. Jak było wspominane na początku programu, autorem leluchiwskiego ikonostasu był bardziowski malar Wiktor Ząb. Jego styl dokładnie jedno smodraczy na ikonostas. Osnuwał win płaskie, ostre, farebne plamy, specyficzny sposób konturowania i charakterystyczny sposób malowania fizjonomii postaci. Zachowujący prywatny ikonowy scheny, malarstwo Ząbcha kieruje się mocno ku tradycjom przedstawień łacińskiej Europy. Na ikonie Jezusa Chrysta od strony ołtarza wymieniono żertwodawcę tej ikony. Możesz przeczytać, że byli nima Aleksander Krynicki i jego żena Elena. Odże Krynicki byli, podobnie jak i w Krynicy Dubnym i Wojkowi, jedną z najbohatszych rodyn. Byli potomkami Szołtysiów, a czas ich rodziny od początku 17. stulecia tyszyła się wielką poszaną i herbowym przywilejom. Koszt malowania reszty ikon pokryły najpełniejsze wszystkie selany razem. Najpełniejszy Ząb jest też autorem wielkiego obrazu Piety, zawieszonego teper na schodniej ścinie ołtarza w cerkwi w Leluchowie. Ząb był jednak lem malarium. Neobarokowy i neorokokowy ornament, jaki przykrasza ikonostas, ta jego szkieletowa konstrukcja to robota inczego artysty. Byty może muszyńskich snycerów, stolariów pozałotnikiu. A byty może, że to Ząb przyjechał do Leluchowa z pomicznikami i uczennikami z Bardyjowa, jakie stolarskie i dekoracyjne roboty prowadzili równolegli.

Malarskie przykraszenia seredyny cerkwy w Lelukowi jest bardzo skromne. Sutolem ornamentalny wzory, za wyniatką przedstawień ołbyci i achęcia na połali chramowiernych. W ołtarii namalowano motyw pidwiszanego połotna, a w babynce na połali namalowano motyw kresta. Parapet choru jest bileny, z malowanyma na peremin czerwonyma i synima listwami. Dzwinnycia, jaka nachodycia obik cerkwy, to newelika derywana dzwinnycia stopowej konstrukcji. Z szatrowym daszką, zwieńczonym łeżyczką, jaka imituje łeżyczkę na cerkwy. Dołom ściny mat obyty gątom. Kubatura ciłej cerkwy wynosi 260 kubykiów. Prostor po zemli 180 kwadratowych metrów. Bieżuczy remont cerkwy przeprowadzono w 50. rokach 20. stulecia. W 1953 roku odlano nowy dzwin. W 60. rokach zrobiono elektryczną instalację. Wymieniono podłogę w ołtar, pak framiwiernych, a przed 1925 rokom przeprowadzono w cerkwy gruntowny remont. Naprawiono blaszane wkrycia dachu, usuneno blachu ze ścin weży i ścin izbyci, ta z daszku na zachaty i zastupleno ją gątom. Wymieniono też ciły gąt na cerkwy. Okrem toho naprawiono kamienny mur, wymieniono stolarku, wozneseno nowy dwinnyciu. Teperiszni techniczny stan cerkwy jest określany jak dobry, choć pomały cerkwą potrzebowała budę wyminęty gąt i pomalowaty dach. I to bude wszystko, co dla was na dnes zrychtułałam. Że wam mam spokojnej noczy albo przyjemnego dnia. Dziękuję wam za uwagę. Myśliła Natalia Małecka-Nowak.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne wagi niepojęte. Dlaczegoż rozstawiamy, wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem, dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czy szanej pamiętam.

Nadowszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łamkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łamkowiny.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandy i Dudlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

0: Dobry wieczór. Witam bar serdecznie. No i oczywitno przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Zapraszam bar serdecznie. Wieczór na Czarnogórii. Czudny wieczór w Karpatach. Powonnist spalenoho na uchlach wysuszenoho zila, rozmarynu, czornoklenka, rozchidnyka, czombru i żasmynu stelit się z dymom nad kurnyma chyżamy seła. Tyszyna. Lem z lisa dolitujut od hołosy sokr. Chwylamy zalituje z gorganił brechania owczarskich psił albo tremtiaczy hołos trębity. Sidyłjem w naszej zachorodi ciłej zatoplenej w zwukach. To zwuk hoboi, dykistiu napełnenoj i sołodżawą zakraszeny. To hołos etelky z czardaszową melodyją. Czymże je piśnia, kiedy ne od duszy płynę? Podla kanoniu złożona aryja je zopriłym tworom neprosiakajuczym do życia. Ale piśnia, kotra jak wjazneny i newilnyk wyrywać się z kajdanił i w połnoty swojej płynę z duszy. Taka piśnia to prawdywa perła, wozlublena dityna przyrody. Każdego weczera słuchał jem toj piśni. Zyszło już paru dny. Etelka do cna się zminyła. Stała się barże iszczy neprystupna, skryta. Rytko striczał jem jej oczy, aż coraz barże czujem, że głupsze i głupsze wtichat mia lubą. Horił jem nepewnistiu, a nepewnist w se najbarże muczyt. Ale toho pamiatnoho weczera trafiło się aż tosy, szto lechło na ciłe moje życia. Melodyja czardasza wtychała. Wydił jem, jak etelka iszła hori carynom. Prymi, pit derewom, sidył łautar, kropczenko. Operszy się jednym ramenom w drugiej ruci, obertał swi pobliskujuczy topir. Na lycy joho snowygał się żal i smutok. Ej, topore, topore! Besiduwał, lubujuczy się bleskom. Ardżawity zaczynasz, marni ardżawijesz. Dawno siaty ne prychodyło, pit trymaty huculsku sławu. Czas by ty ciupnuty heł i hyn rozweselity huculsku duszu. Za szuchajskim życiom żal? Zwiduju. Żal! Preżal, iszczy kiedna czeremoszu hyn tychne tucha. A zaczniesz się skytaty, tołdy banujesz i banujesz bez kince. Czas by, gwariu, postawyty chyżu zo zachorodą. Chyżu? Szto za chyżu? Posidyłbym w niej daku zapakleszył. I machnuwszy ruką, stał, poplantał się do seła. Myło kraczaty czarujuczoho weczera po horach. I ja pustył się w storonu, gdy piszła etelka. Preszoł jem hory i wstuplał w chabzynowu huszczawynu. Iszczy kiedy zaczął jem proderaty prezniu, mygnął czerwony kyptar. Etelka iszła w moją stranu, ale taką iszczy june wydził. Tremtiła, oczy mała błudny, hejby wstraszeny. Etelka, gwariu, szto z tobą? Wtuliła się w moje ramena i ozerała się w stronę huszczawyny. To win, jednako win.
1: Kto win?
0: Nycz, nycz, prewydiło się mi, ta nic. to sam za jedną ja prześliduję.
1: Totko trochę kochasz?
0: Nic, nie kochała jem.
1: Nemich jem ne złożyty na jej liczku pociłunku.
0: Czom to ty liczka tak stradajut?
1: Oddała się bezsylni, a jej pociłunok był za prawdy lubownej, choć spokojnej. Tot połomił, szto pałał od nej persze desy zaz. Nedoucho wpywał jem się krasom jej lycia. Etelka zaz zatremtiła. Wizrył jem się. Pred nami stojał mużczyna, rosły, postawny, w którym huculska hordist schodyła się z młodą mużnią świżystiu, siłą i krasą. Czorna boroda padała na szerokie grudy, za czeresą pobłyskowało oróżia. Na pleczo mał za szmarenu dołchu rumuńsku burku. Ani na chwilu jem się nie sumniwał, takim na czornohori lem dańko krecul mich byty.
0: Etelko,
1: promowył win molaczym hołosom. Oczymał zamraczeny i Etelka smotryła do tych ocz, hejby ne mogła się od nich oslebodyty. Ne wydził jem iszczy, żeby żena była tak owładena obczą syłą. Jednako to ta jej spolechliwist nie rodyła się z dajakoj świdomosty, nie wypływała z lubownoho poczucia, a z jakosoho bezzastereżenoho piddaństwa. Wariat, złoba i zawyst objawlają się lemy jirkym uśmichom. I taki uśmich wydił jem na lycy krecula. Win raz iszczy, pizrywszy na Etelku, odwernął się i odyszał. Etelka ciłkom bezsylni spoczywała na moich rukach. Hejby w choryjaczci poplitała, radyła niezrozumiałe słowa. Wieczór już pizny był, na Czornohoru siła potemria. Znał jem, że inakże nie distanu się z Etelką do seła, jak lem czeremoszą. Tak my zyszli z wercha nad Johoberich i one dołucha, my nachodyli się w jednym z czołen. Etelka popała w nerwowe żuchrania. Wydził jem, że jej choriaczka się posyluje. Czołno nasze płynuło dołą czeremoszą. Byliśmy już blisko seła, koli poczuł jem na berezi ludzki hurk. W tem riawi poznawał jem hur mu hucuił, poda jedny hołosy dochodyli ku nam. Od prosmykujuczoho pisiacznoho świtła bliskale medżenyma hładky to pirci. Na peredi hurmy mosia było zdohadaty krecula. Gu berechowy przybywaj, taka nasza paribocka wola, a nic ta to pirciamy kosu diwoczu odobieme. Tak pokrykuwał hołos z berecha. To hołos mi znany, szepitliwy. Nie znał jem, szto robyty, prybyty do berecha i oddaty się hurmi w ruky, cy płynuty dalsze. Riszył jem się na to drugie. Ne prybywasz? Powtarjał, kryczał hołos. Mołczał jem. Naraz pustył jem wesło. Topir szmarenej z berecha distał mia, zalała mia krow, wpał jem na dno czołna. Ucuła topir, nygda ne zawede, w sedi stane cile. Czuł jem, jak lyszajut mia syły. Krow ciurkała z mene, a predo mną snowy gale siatiny. Na ostatok oczy moi wkrył zmerk. Na dneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

0: tak byli biżęci, tak wtikali. Nie znam, czy w czarni było, bo w czarni był to druski jeden, wojskowy taki, co Petro się zapisał do Rosji, jak chodili, wpisywali to tak i ta storę. To on się wziął i zapisał, a on jak się dowiedział, to Sasza i mówił, Petre, co ty zrobił? To wszystkie dzieci pójdą na marne. Oni pomierają, tam to jest tak straszna bida. Możesz pić, ale za jakieś 50 roki albo za kilka. No ale nie teraz, bo tam jest straszna bida, to znasz to? Będę się noczuwali w kochosy, to ty co zapisywali, to oni poszli nocą i wykrali to te papery, co Petro się podpisał. A tak byliby my wszystkie w Rosji byli.
1: Ale który Petro?
0: No, najbliższy nasz.
1: Stryk.
0: No. Win się zapisał, win wszystko iżył, win trzy koni prodał, a jednego kupił na trzech nogach. Oni nic nie rozumieli, że to trzeba lepsze kupić, a nie gorsze. A oni trzy koni, ale jedno kupili na trzech nogach, bo jeden był taki zbyty.

0: Ja z sorok 2 czerwca, 24 czerwca. A jak nas wyselali, to nas chyba wyselali z 6 albo 9 czerwca. To jakoś tak było, znam, że początek czerwca było. Ale ja nie pamiętam, ja pamiętam, jak ja już była na Łodzi.
1: Jaki to był den?
0: Jaki był den, nie pamiętam, ale tak strasznie lało. Tak strasznie lało, że jakby taki dobry gwiazda, to by psa nie wyszmarił na dwier. Jakie są tam kawale z blachy było. I tak przy takie zrobili na tym, żeby ja mogła sobie łajpy.

No, Marina mała syna, tako, no chłopczyska, tako na dwa miesiaci, bo to w pitny się rodził, a w czerwcu już. Jak ona jechała, winna, to ja nie znam. Ale dajcie spokój. A to te resztu, co ich

0: Jakby to te korały były mądre, a i szwerej, no, albo uci, to by było jakosy, albo kozy. A ono i się, no jak ono, tyle wojska, karabiny do nas, zastawione. A to wcicze siady, a Polaki i mają ten poza kriakę. I to się dało, to perewezły, aż to nie dało się, to się to wkrali.
1: A kilka z tym mali jeden wiz?
0: Nie, my mali chyba dwa albo trzy wozy, bo my mali trzy koni. I ale to na tych wozach było, to nic nie było.
1: A czego nic?
0: A bo nic nie wzięli. A kto ty wozmy? Jak każdy, jakby ty tu powiesty, jakby szału do kogo dostał, albo co? No, gdzie kto się spodziewał, żeby ze swojego własnego ktoś wyłaniał?

0: No to jechaliśmy chyba do Gwizdanoła. A w Gwizdanowie była rozwózka, takie przeznaczali każdego do jednego. Ale to tam my, jak widzisz, w Bartoszowi byli, chyży takie, że ciłkom dobry byli, ale oni nas nie dali. Oni nas dali do takiej chyży, że bomba chpała. I jeden pokój tylko był taki, że mał sufit. A to te resztu szybko było rozwalone. I było nas 30, a może więcej osób. Bo przecież same nas było duże, bars. A to był jeszcze Sefron, a to jeszcze było no, Naszka to dało, Baduchowicze.
1: Kopry i Sefron.
0: Maliniak z Czarnej. Maliniak Sefron, no i z cichą rodziną. Mał piatero dzieci i dwoje już jest Semero. No. I Baduchowicze i Kiszek było chyba za Semero, a może Wece nawet. No i resztę my. I tak widywali.

Yeah.

Mam kiepskie światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choćby z ryuk słowo, choćby z nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny, deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka przytoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
1: Owad, rybik, rymiruje.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.